0: goza, goza, goza. Así conmigo.
1: Ok, ok, ok.
0: Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok